Escape Skidy.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Wstawa. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: SK Beskid News.
3: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie teraz zabieramy Was do żywieckiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Ekoterm, które obecnie jest na finiszu olbrzymich zmian. Z mikrofonem jesteśmy w żywieckim Ekotermie. Z nami prezes spółki, pan Jacek Spyrka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, po dobrych kilku miesiącach wakacyjnej przerwie zaglądamy do waszej siedziby. No i muszę przyznać, że ja już zachwycam się tymi waszymi pięknymi rurami, zbiornikami. Ekoterm żywiecki z ciepłowni staje się elektrociepłownią.
4: Tak, nie będę ukrywał, że również mnie cieszy ten widok, który mamy za oknami. Tak, jesteśmy na etapie odbiorów częściowych, przygotowujemy się do odbioru końcowego, przed nami rozruchy. Mam nadzieję, że ten plan, który był, czyli do końca 2026 roku uruchomienie nowego zakładu EC1, czyli elektrociepłowni 1, właśnie będącej tutaj przy siedzibie spółki, oraz EC2. Na ulicy Grunwaldzkiej.
3: No właśnie, przypomnijmy, bo powstają tak zwane dwa źródła ciepła. Czym one się będą różnić? Co z tego ma wynikać?
4: Celem modernizacji, transformacji jest odejście od węgla i uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. No to jest klucz. Oczywiście pozostanie na węglu wiąże się z kolejnymi kosztami, EUA, czyli certyfikatów, tak? CO2, no i przede wszystkim z potencjalnymi nowymi inwestycjami w układy oczyszczania spalin. To oczywiście nie jest rentowne, nie jest zasadne. No musieliśmy podjąć decyzję o transformacji po wielu analizach różnych systemów, różnych metod czy modeli, tak? Wybrany został model transformacji oparty na wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Do tego udział OZE, czyli kocioł na biomasę leśną, podkreślam. Do tego pompy ciepła i magazyny wodne energii cieplnej.
3: Wyjaśnijmy, dlaczego zdecydowaliście się na gaz? To jedno.
4: Ponieważ inne alternatywy tutaj w tym rejonie to niestety nie wchodziły. No, jeżeli weźmiemy energetykę wodną, no nie jest to możliwe. Wszelkiego rodzaju energetyka wiatrowa również. Energia słoneczna, no to nie do produkcji energii elektrycznej i nie na taką skalę, a jeżeli chodzi o energetykę termalną, no to również to nie jest możliwe. Pozostaje tylko i wyłącznie jeden tutaj możliwy, to jest wysokosprawna kogeneracja gazowa z udziałem elementu ozowego.
3: Ten element ozowy, czyli odnawialnych źródeł energii, to biomasa. Skąd wy będziecie brać tę biomasę?
4: Biomasę będziemy brać tutaj z okolicznych dostawców, ponieważ ilość tej biomasy nie będzie zawrotna, to jest do 800 tysiąca ton rocznie. Będą ogłaszane przetargi. W tej chwili jesteśmy nawet o ogłaszaniu przetargów na potrzeby rozruchowe.
3: No dobrze, ale my mówimy cały czas o dwóch lokalizacjach.
4: Obydwa układy wytwórcze, EC1 jak i EC2, pracują na ten sam system ciepłowniczy. Druga lokalizacja przy ulicy Grunwaldzkiej jest to układ znacznie mniejszy wytwórczy, ponieważ to są dwa silniki kogeneracyjne o łącznej mocy blisko 1 MW elektrycznego oraz rezerwowy kocioł gazowy 0,7 MW. On jest podyktowany tym, że jest jak gdyby na końcu układu sieciowego, ale również jest przy naszym kluczowym odbiorcy.
3: Panie prezesie, ale ten element węglowy, trzeba przyznać, jeszcze zostaje, choć już wiem, że nie na długo. No właśnie, dlaczego to jest tak, że wciąż zostaje ten komponent węglowy?
4: Oczywiście najlepszym rozwiązaniem by było za jednym razem, czy przy pierwszym od razu podejściu, całkowita dekarbonizacja, czyli całkowite odejście od węgla. Oczywiście takie zamiary były, natomiast w trakcie rozmów, pozyskiwania środków, no ta opcja nie mogła być zrealizowana i musieliśmy pozostać na jeszcze pewnym elemencie węglowym. Jest to tak, będzie to tak zwany węglówka szczytowa, czyli ta kotłownia, która jest, ona pozostaje, ale już w okrojonym tutaj wielkości. Ona będzie tylko i wyłącznie w szczycie sezonu, to jest grudzień, styczeń, luty, i to będzie gdzieś rzędu 30% energii tylko wytwarzamy.
3: W porównaniu do tego, co mamy na przykład w tym poprzednim sezonie mieliśmy.
4: Tak, około 70% rocznej produkcji energii cieplnej, ponieważ mówiąc tutaj będę się skupiał na energii cieplnej, będzie produkowana już z tych nowych układów, czyli układy kogeneracyjne, układ biomasowy. Oczywiście również pozyskanie energii z magazynów cieplnych, to one będą dla dobowego złagodzenia zapotrzebowania, pomp ciepła, a pozostałe 30 w szczycie, czyli grudzień, styczeń, luty, tak, około 30% będzie jeszcze z węgla.
3: Wspomniał Pan o magazynach. Te magazyny macie tutaj u siebie, na tym, no już można powiedzieć, nie placu budowy.
4: Tak, magazyny ciepła są to duże, to są trzy bardzo duże zbiorniki wodne po 200 metrów sześciennych każdy. Jest to energia zgromadzona z procesów wytwarzania, tak, energii elektrycznej, która w danym momencie nie jest potrzebna do sieci, natomiast może być wykorzystana w dołkach dobowych.
3: Kiedy te dołki się objawiają?
4: No jest to przykładowo środek nocy, pomiędzy godziny południowe, kiedy po prostu troszeczkę zapotrzebowanie na energię cieplną spada, tak? Wówczas my możemy po prostu, idąc płynnie silnikami, uzupełnić, czyli nabić jak gdyby tą energię w tych zbiornikach, a potem w momencie, kiedy tej energii trzeba więcej, możemy się wspomagać właśnie tą energią zgromadzoną w tych zbiornikach.
3: Panie prezesie, my mówimy o olbrzymiej dla żywca inwestycji, no, która trochę zmienia oblicze zarządzania energią cieplną. Skąd pieniądze na to?
4: Oczywiście tutaj elementem, który pomijam, a jest tutaj kluczowym, to jest wytwarzanie energii elektrycznej. Stajemy się elektrociepłownią. I tutaj teraz możemy przejść do tego montażu finansowego. Finansowanie inwestycji jest w całości przez Narodowy Fundusz, ale trzeba mieć na uwagę, że jest to w postaci zarówno dotacji bezzwrotnej, 1/3 kosztów inwestycji, 2/3 to jest pożyczka, którą będziemy spłacać przez kilkanaście najbliższych lat właśnie z zysków ze sprzedaży energii elektrycznej.
3: No właśnie, bo o to chodziło, żeby, no, trudno powiedzieć, nie odczuć tej inwestycji, ale żeby ona nie była obciążeniem. Stąd sprzedaż energii, zyski na pożyczkę.
4: Tak, dlatego jest tutaj rozszerzenie naszej działalności i transformacja z ciepłowni w elektrociepłowni.
3: No to jeszcze przypomnijmy, ile tych pieniędzy udało Wam się uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ile musicie spłacić, jaką część?
4: Koszt inwestycji jest blisko 80 milionów netto, z czego 1/3 to jest dotacja, a 2/3 pożyczka, którą no niestety, ale trzeba będzie spłacić.
3: Ale jest szansa, żeby to, co uzyskacie ze sprzedaży energii, to wystarczyło Wam, czy będziecie coś tam dosypywać jeszcze?
4: Na dzień dzisiejszy, i tutaj nie chcę zapeszać, jeżeli chodzi o inwestycje, o koszty, utrzymujemy się w tych ramach, których mamy. Zobaczymy, jak pójdzie ten ostatni etap inwestycji, czyli odbiory, rozruch. Wbrew pozorom wydawało się, że to będzie już łatwiejszy. Jest równie trudny jak poprzedniejsze etapy, ale jesteśmy dobrej myśli. A jeżeli chodzi o spłatę, to ani my, ani Narodowy Fundusz nie udzieliłby takiej pożyczki, jeżeli przedsięwzięcie nie byłoby rentowne i nie dawałoby możliwości spłaty.
3: Mówimy o pierwszym etapie tej transformacji. Drugi to całkowite odejście od węgla. I czy to jest w ogóle możliwe i czy to na pewno dobry ruch w naszym terenie?
4: Tak, po zakończeniu tej inwestycji, czyli osiągnięcie statusu efektywnego systemu, tak, przekształceniu się w elektrociepłownię, rozpoczniemy proces całkowitego odejścia od węgla, czyli całkowitej dekarbonizacji. Chcielibyśmy to zrobić do roku 2030. Chodzi o to, że po roku 2030 wchodzą nowe normy emisji i wówczas, jeżeli nie odejdziemy od węgla, musielibyśmy ponieść bardzo duże nakłady na układy oczyszczania spalin, odpylania, więc lepiej po prostu te pieniążki przeznaczyć na transformację i całkowite odejście. A nad czym to będzie oparte, to dopiero będą analizy i będziemy pracować nad tym.
3: No ale jest szansa, że właśnie ten nowy układ kogeneracyjny to wam też da odpowiedzi no właśnie na pytanie, w którą stronę najlepiej iść, co będzie tym najlepszym źródłem.
4: Oczywiście pierwszy rok pracy w nowym układzie pokaże nam, w którym miejscu jesteśmy. Tak? Również zmiany legislacyjne, wiemy, że też coś są zmiany i próby aktualizacji, jeżeli chodzi o prawo unijne, tak, w zakresie tych transformacji. No musimy to poskładać te klocki i zbudować coś sensownego.
3: No ale tak zerkając za okno waszej siedziby, to naprawdę całkiem ładnie to już wygląda.
4: No mnie to cieszy, że obiekt, który powstał, tak naprawdę jest to nowy zakład, jeżeli przejmie 70% produkcji, więc można powiedzieć, że to będzie ta podstawa, tak? Wkomponowała się tutaj w ten krajobraz, nie zakłóca tutaj widoków Beskidzkich Gór. Co prawda komin pozostanie. Mam nadzieję, że wówczas po jego odnowieniu oczyszczenie znacznie dłużej pozostanie w swojej estetyce tej pozytywnej. Natomiast no, cieszy to, że nowy zakład nie zakłócił krajobraz.
3: Skoro wspomniał pan o tym, że to realnie tak naprawdę drugi nowy zakład, to czy to wiązało się z jakimiś zmianami personalnymi? Czy no właśnie jakichś specjalistów musieliście tam dotrudnić?
4: Na dzień dzisiejszy staramy się obsługę nowego zakładu budować na bazie tego personelu, który mamy. Tych pracowników, których mamy, czy to przekwalifikowując, czy dając nowe zadania. Natomiast nie ukrywam, że jest prawdopodobieństwo, że jedno ze stanowisk będzie musiało być stworzone, ale wiąże się z tym, że stajemy się elektrownią również, tak? No i tutaj współpraca z Tauronem wymaga, że będą musiał być w ruchu ciągłym stanowisko tak zwanego dyspozytora w ruchu, tak, jeżeli chodzi o elektrownię. No jednak mimo przechodzimy na nieco inną półkę wymagań, chociażby współpracy z systemem sieci energetycznej.
3: Panie prezesie, ten sezon grzewczy dla was rozruchowy, jakby nie było, jeszcze przed nami. No ale pewnie gdzieś z tyłu głowy nasi słuchacze pytają, no dobrze, ale co, będzie taniej, jak już się tam pod tym kominem poprzepinają, zmienią i będą elektrociepłownią? No właśnie, jakie to będzie miało przełożenie na mieszkańca na przykład tutaj żywy?
4: Docelowo transformacja ma na celu w pierwszym punkcie zabezpieczyć dostawę energii cieplnej. To jest kluczowe, tak?
3: A czasy mamy niespokojne.
4: Czasy mamy, jakie mamy, więc wiemy. Więc dlatego też ta dywersyfikacja źródeł, czyli oparte zarówno na gazie, na biomasie, na węglu, do tego magazyny, które też dają tą możliwość, że przez dobę czy ileś też jesteśmy w stanie jakieś tam parametry utrzymać, powoduje, że uodparniamy się na tego typu rzeczy. Drugą rzeczą, która jest, to jest uodpornienie, przepraszam, użyję znowu tego słowa, uodpornienie się na gwałtowne zmiany cen. Ja nie mogę tutaj zagwarantować, że cena pójdzie w dół, czy będzie stała, tak? Na pewno chcemy, żeby te zmiany, jeżeli będą następowały, nie były tak drastyczne jak gdzie indziej. Ponieważ mając i tą dywersyfikację, i mając tą możliwość dodatkowego wytwarzania energii elektrycznej, a więc tutaj też pozyskiwania dodatkowych środków, aby te podwyżki nie były tak znaczące, jak mogłyby być, gdybyśmy byli tylko na węglu i bylibyśmy tylko oparci na jednym paliwie.
3: Wspomniał pan jeszcze o tej dywersyfikacji źródeł. No jest to jakiś element bezpieczeństwa, ale czy każdy z tych źródeł, jak już uruchomicie ten nowy system, ono będzie w stanie zapewnić 100%, 90% no właśnie moc całego systemu, tak to nazwę?
4: Wiemy, co mamy na myśli. Tutaj chodzi o to, że jeżeli byłyby naprawdę bardzo trudne chwile, to wówczas może nie zabezpieczymy parametrów takich, że komfort będzie 22 stopnie, ale na taki, żebyśmy nie zamarzyli. Na pewno będziemy się starali.
3: Obyście wy nigdy nie musieli takich kroków podejmować.
4: Wierzę, że nigdy nie będziemy musieli.
3: Sporo mówiliśmy o tym, co tutaj powstaje. Czy my możemy zobaczyć to, co już jest? No bo ja podejrzewam, że to już tak no, na zewnątrz wszystko gotowe, w środku również.
4: W tej chwili jesteśmy na etapie odbiorów, uruchamiania, testów. prac porządkowych. Powiem tak, ktoś, kto przechodzi obok, może pomyśleć, że zakład może być już jutro uruchomiony. Natomiast na pewno jest to etap odbiorów, rozruchu. Estetyka już jest, można powiedzieć, na ukończeniu. Brakuje jeszcze tylko emblematu, ładnego napisu EC1, ekoter. Jeżeli chodzi o te prace ciężkie, budowlane, brudne, brzydkie, one zostały zakończone. Już prace porządkowe, można powiedzieć, też już są kończone.
3: To jeszcze pytanie. Kiedy prawdopodobnie będziecie rozpoczynać sezon grzewczy w Żywcu? To będzie się wiązało również z etapem tego wstępnego uruchamiania tego nowego systemu.
4: Oczywiście plany od samego początku były takie, aby etap rozruchu był wkomponowany w sezon grzewczy. Chodzi o to, żeby tą energię, która przy rozruchu, przy odbiorach jest wytwarzana, no bo ona też kosztuje, to jest też zużyte paliwo, można było wtłoczyć do sieci, tak? To jest wszystko pomiarowane, także tutaj nie ma żadnych jak gdyby tutaj strat czy nieprawomocnych działań. Zostały oczywiście wykorzystane. Natomiast jeżeli chodzi o sezon, no to tam my jak co roku 15 września dostaję od służb informację, że kotłownia jest gotowa do sezonu. Natomiast kiedy rozpoczynamy? Raz to jest, może być 20 września, może to być 1 października. To już zależy oczywiście od pogody i od głównych odbiorców, w tym wypadku spółdzielni mieszkaniowych.
3: No właśnie, a przypomnijmy, na jakiej zasadzie to się odbywa? Oni zgłaszają mieszkańcom chłodno?
4: Tak, to znaczy nie ma już czegoś takiego, że jak temperatura spadnie po iluś, to wtedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Nie, sezon grzewczy rozpoczyna się z chwilą, kiedy główny odbiorca, czyli największy odbiorca, złoży wniosek, że z dniem tym i tym prosi o uruchomienie systemu grzewczego. I podobnie jest z zakończeniem.
3: Ale pozostaje nam w takim razie życzyć sobie, żeby ta jesień była, no właśnie, złota, polska.
4: Powiem tak. Z jednej strony, z punktu widzenia oczywiście odbiorcy, no to bym chciał, żeby była taka, jak każdy chciałby, złota, piękna polska jesień. Jak najmniejsze były koszty ogrzewania. Oczywiście, będąc tutaj po tej stronie, no chciałbym mieć przychody, żeby można było przygotować się do nowych sezonów. Ale teraz tak na poważnie, no dla nas najważniejsze jest to, żeby sezon się rozpoczął i to mam nadzieję, że już w pierwszych dniach października będziemy w sezonie, abyśmy mogli po prostu ten proces rozruchu już, czyli już nie odbioru częściowych instalacji, ale rozruchu całego systemu, no i próbę oddania układu do wytwarzania mogli przeprowadzić.
3: Panie prezesie, to możemy iść zobaczyć te zmiany, które się dokonały na waszym placu?
4: Oczywiście, także zapraszam panią redaktor. Zapraszam państwa, co prawda oczami pani redaktor, na plac budowy. A może już nawet nie tyle budowy, no obiektu na przeddzień przed oddaniem.
3: Dotarliśmy na to miejsce, w którym mieliśmy okazję rozmawiać te ładne kilka miesięcy temu. Tylko wtedy to tutaj było pełno betonu. Teraz przed nami piękne trzy, no nazwałabym to silosy, ale to będzie błąd, prawda?
4: Tak, tak. To, co przed nami najbardziej rzuca się w oczy, nie tylko wielkością, ale również kolorystyką, bo ma to kolor zielony, żeby się wtopiło również w krajobraz, to są te magazyny ciepła, wodne magazyny. Każdy po 200 metrów sześciennych, mamy tutaj 600 metrów sześciennych. No woda tam będzie nawet do 90-95 stopni Celsjusza. To, co przed nami po lewej stronie, ten największy obiekt.
3: Taki dosyć niski, przesadzisty.
4: Znaczy on jest niski tutaj, ponieważ my jesteśmy po drugiej stronie, gdzie jesteśmy na podniesieniu. Natomiast sam obiekt jest znacznie większy, jeżeli zeszlibyśmy na poziom zero. Patrzymy tak troszeczkę z takiej platformy. To jest główna kotłownia EC1. Jak widzimy tutaj trzy

0: średniego napięcia. Oczywiście przed nami to, co najbliżej nas, no to układy wprowadzania do sieci, czyli układy zaworów, układ sieci zarówno zasilającej, powrotów. No i teraz idąc dalej, mamy przed sobą kotłownię biomasową.
1: Idziemy troszkę w bok.
0: Mamy kotłownię biomasową. Na samym początku widzimy układy podawania paliwa. Sama kotłownia, no to teraz jej nie widzimy, bo jest zamknięta, więc nie wejdziemy do środka, bo też nie jesteśmy na terenie tej kotłowni. Jesteśmy poza granicami. Niewielki komin, który tutaj też bardzo ładnie się wkomponował, nie rzuca się w oczy. Z tej jest indywidualny komin z kotłowni biomasowej. No i po drugiej stronie placu manewrowego, również dla transportu, mamy magazyn na biomasę, który tam jesteśmy w stanie zmagazynować na 2-3 doby.
1: Dwie kwestie, jeśli idzie o biomasę, no to właśnie tutaj nawet samo to podawanie biomasy, tego produktu, ono się odbywać będzie, z tego co widzę, na takich podajnikach i nawet samo dostarczenie tego paliwa, no to jest, można powiedzieć, w obiegu zamkniętym. Tu nic nie będzie się specjalnie wydostawać na zewnątrz.
0: Oczywiście, jeżeli cały proces tej dostarczania, on nie będzie w żaden sposób uciążliwy dla tutaj czy spacerowiczów, którzy tutaj zaraz za ogrodzeniem są ścieżki do pobliskiego lasu czy tutaj parku widokowego. Także tutaj na pewno to nie jest. Jest to tak przemyślane, żeby uciążliwości nie było żadnych. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę to, że udział produkcji z biomasy nie będzie duży, więc to będzie najczęściej na początku sezonu grzewczego, końcem sezonu grzewczego, ewentualnie w lecie, więc to są małe ilości.
1: No i jeszcze jedno, co rzuca mi się w oczy, prócz tych zbiorników na gorącą wodę, bo tak to trzeba nazwać, to mam wrażenie, że cały ten układ jest bardzo taki skompresowany, tak bym powiedziała.
0: Tak, to jest pewna specyfika naszego projektu. Nie ukrywam, że już jest dosyć duże zainteresowanie również bratnich spółek z całej Polski, która interesuje, jak nam się to udało skompresować, umieścić na małej przestrzeni tak wiele elementów tego systemu. No udało się to i pokazuje to, że dzisiejsza technologia daje możliwość zbudowania w miarę dużego układu mocowego, no bo jednak mimo wszystko są to konkretne moce, jak na nasz tutaj oczywiście żywiecki układ, jednak na bardzo ograniczonym terenie.
1: No właśnie, bo my, trzeba przypomnieć, rozmawiamy o miejscu, które do pewnego momentu, ile to lat wcześniej?
0: Do zeszłego roku, to znaczy tak naprawdę, do roku 2024.
1: Tu był plac, na którym...
0: To był plac węglowy, na którym gromadzony był węgiel na sezon grzewczy.
1: No to tak w szczycie, ile tego było przygotowane na sezon?
0: Znaczy to oczywiście tutaj w sezonie grzewczym spalaliśmy w okolicach 10-11, nawet jakby mocniejsze zimy, do 12 tysięcy ton. Natomiast jednorazowo przy maksymalnym załadowaniu było tutaj 5 tysięcy ton. Tak gdzieś w granicach 5 tysięcy ton węgla.
1: A teraz elektrociepłownia o mocy?
0: A teraz, no to znaczy tak, elektrociepłownia o mocy, to może tutaj tak bardzo tylko skróciłem, bo jednak to muszę dodać. O mocy cieplnej to mamy w okolicach 7 MW cieplnych, 1,5 MW cieplnego z kotłowni biomasowej i też około 1 MW w EC2. Energii elektrycznej to jest 6,9 MW elektrycznego. Plus oczywiście szczytówka, która jeszcze będzie oparta na tym starym układzie, tak, kotłowni pod grapą, te 30%, no ale to już będzie ograniczona moc z tego, co mamy zainstalowane.
1: Panie prezesie, czyli widzimy się kolejny raz już na oficjalnym oddaniu do użytku tej waszej pięknej nowej instalacji?
0: Oczywiście zapraszam już dzisiaj na otwarciu i oddaniu do użytkowania EC1 i EC2.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już rozmowa o powiatowych szkołach z Widzewa.

0: starostą żywieckim Stanisławem Kucharczykiem. Pytać będziemy o szkoły średnie powiatu żywieckiego. Naszym gościem jest dzisiaj Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
0: Czy w tym roku również były remonty, choćby i te doraźne?
1: Tak, oczywiście. W tym roku akurat to był rok szczególny, ponieważ część remontów chcieliśmy połączyć w okresie wakacyjnym z największym programem, który realizuje powiat żywiecki, a który nazywa się Transformacja Kształcenia Branżowego w powiecie żywieckim, obejmująca 7 szkół prowadzonych przez powiat żywiecki. Zespół szkół budowlano-drzewnych, zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych, zespół szkół samochodowych, zespół szkół technicznych i leśnych, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych w Milówce oraz zespół szkół zawodowych w Węgierskiej Górce. Łącznie to jest projekt, który składał się z dwóch części, z tak zwanej części miękkiej, która była nastawiona na szkolenia, na staże dla naszych uczniów w poszczególnych konkretnych zawodach oraz na część twardą, no czyli krótko mówiąc na remonty w tych szkołach. Za ponad 5 milionów złotych tego rodzaju remonty, przystosowanie obiektów również pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również coś takiego ewenement jak pokoje wytchnień. Tworzyliśmy w każdej z tych szkół pewnego rodzaju strefę, gdzie ze względu na natłok, różnego rodzaju też hałas, część dzieci potrzebuje pewnej izolacji, pewnego wyciszenia i również takie pokoje wyciszeń robiliśmy w tych szkołach. Generalnie ten projekt zamyka się w roku 2026, oczywiście z dofinansowania ze środków unijnych i to w znacznej części, bo prawie 5 milionów złotych otrzymaliśmy ze środków unijnych, a 800 tysięcy to wkład własny powiatu żywieckiego. Myślę, że to projekt, który pozwolił nam, bo to jest kolejna edycja programu Transformacji Kształcenia Branżowego, pozwolił nam na takie postawienie kropeczki nad i, czyli wyremontowaniu niektórych pomieszczeń, korytarzy, adaptacji klatek schodowych. Po tym dużym remoncie branżowym, który przeprowadziliśmy w latach poprzednich, praktycznie wszystkie pracownie, a było ich ponad 20, zostały zmodernizowane, pracownie kształcenia zawodowego zostały zmodernizowane w naszych szkołach. Oprócz tego oczywiście to są te remonty, które w tym roku mamy za ponad 500 000 złotych we wszystkich 13 szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. No wspomnę od tych standardowych już, czyli malowań, korytarzy, sal, a skończywszy na takich dużych remontach odwodnienia, remontach oczywiście całych pionów sanitarnych i remontów łazienek, ubikacji, a skończywszy na dużych projektach związanych z odnowieniem całych pięter szkół, ale to w szkołach, w których w tym roku mamy jubileusz, po prostu wypada, aby absolwenci, którzy się zjadą na jubileusze tych szkół, również mogli zobaczyć odnowione korytarze.
0: Wspomniał Pan o jubileuszach, no i zapowiada się między innymi jubileusz w szkole w Moszczanicy. Więc jeśli już przenosimy się do Moszczanicy, no to muszę zapytać o tę halę, która przecież już powstała. No właśnie, ona jest już w tym roku udostępniona dla uczniów?
1: Tak, to jeden z projektów, kolejnych projektów infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To jest hala sportowa, obiekt sportowy o nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem, który ma pełnić rolę całosezonowego, całorocznego obiektu sportowego. Oczywiście to jest lekka konstrukcja, a tylko podniesienie temperatury czy wyrównanie temperatury powietrza w środku odbywa się nadmuchem powietrza i pompami tam zamontowanymi, ale dla potrzeb tej szkoły jest to wystarczający obiekt, zwłaszcza że tego rodzaju technologię wymyśliło ministerstwo w ramach programu Olimpia, a więc programu na uczczenie stulecia udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tego obiektu. Trochę było problemów konstrukcyjnych, bo jak Państwo się domyślacie, nietypowa konstrukcja, nietypowy projekt, no a problemy wyszły już w trakcie realizacji, jak to bywa przy tego rodzaju innowacyjnych projektach, ale staramy się te wszystkie niedopatrzenia, niedostatki tego projektu uwzględniać już ze środków własnych. W chwili obecnej trwa proces już użytkowania tego obiektu po wielu tygodniach odbiorów, pewnego rodzaju przepychanych z wykonawcą, ale dzieciaki od 1 września mają już do dyspozycji obiekt. Bardzo się cieszymy, bo tam w tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, zarówno tych ogólnokształcących, jak i branżowych oddziałów wojskowych, a więc oddziałów kształcących w konkretnych zawodach dla potrzeb wojska, taka sala była bezwzględnie potrzebna. W związku z tym wykorzystywana jest na maksa. My też chcemy oczywiście stworzyć cały system możliwości wynajmu tej sali, tej hali sportowej na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, mieszkańców Żywca, oczywiście po godzinach pracy szkoły. No bo jednak to wszystko, ta cała infrastruktura kosztuje i to niemałe pieniądze i ich utrzymanie. W związku z tym będziemy się starali dopasować stawki, aby można było również po godzinach przyjść, pograć w piłkę, bo super nawierzchnia, super warunki. Myślę, że będzie to atrakcyjny obiekt dla całej społeczności Żywca.
0: Moszczenica to jeden jubilat. Która ze szkół jeszcze szykuje się do obchodów jubileuszu?
1: Również w tym roku mamy jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Również tam staramy się wspomóc szkołę w tych przygotowaniach. Tam też będzie duża uroczystość, ale to ważna rzecz, też pokazująca pewnego rodzaju tradycję, ciągłość, bo pomimo zmieniających się realiów, pewnego rodzaju szkoły budzą wiele, wiele sentymentów u absolwentów, u osób, które ukończyły tę szkołę, w społecznościach lokalnych, naszych dzielnic Żywca, gdzie te szkoły wpisały się już na stałe. No, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych nie miał szczęścia do swojej siedziby, bo przypomnę, długie, długie lata miał siedzibę w Pałacu Habsburgów. Później przyszły czasy trochę chudsze, przeniesienie tej szkoły do innej siedziby, ale świetny zasób ludzi, nauczycieli, świetna kadra zarządzająca i myślę, że naprawdę szkoła, która może się poszczycić wieloma osiągnięciami wychowawczymi, naukowymi i również taki jubileusz będziemy w tym roku obchodzić.
0: Nie sposób nie zapytać również o WCU, bo tam pewien etap realizacji projektu tak jest zakończony zarówno w mechaniku, jak i w budowlance. Co dalej z BCU?
1: Oczywiście ten najgorszy wydawałoby się etap pozyskania środków i realizacji projektu mamy za sobą. I na pozostałą część roku 26 otrzymaliśmy 500 000 zł na każde z tych BCU, na ich utrzymanie, aby te wszystkie wskaźniki zrealizować. Oczywiście pytanie jest zasadnicze, co będzie po roku 26, a więc od 1 stycznia 2027. Tutaj pomysłów ministerstwo przedstawiało kilka. My liczymy na to, że te środki finansowe będą dedykowane dla tych BCU, tak jak było zapowiadane, abyśmy mogli na pełną skalę kontynuować szkolenia branżowe, którymi się specjalizują te branżowe centra umiejętności, a więc odpowiednio instalatorskie w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i właśnie w zakresu fotowoltaiki, energetyki słonecznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Zwłaszcza, że mamy świetnie dopracowany system współpracy szkoły z pracodawcami, którzy tak naprawdę angażują się już i personalnie, i osobiście w kształcenie młodych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tak duże, poważne problemy na rynku pracy w zakresie znalezienia fachowców, że firmy same zrozumiały, że jeżeli one zajmą się, czy będą uczestniczyć w procesie kształcenia młodych ludzi, to tym łatwiej im będzie ukształtować tego młodego człowieka na potrzeby swojej firmy. A więc oni wolą się angażować już na tym etapie szkoły średniej, pomagać w kształtowaniu wiedzy, doświadczenia, praktyki młodego człowieka, żeby ten narybek w przyszłości, jak skończy szkołę, był pełnoprawnym pracownikiem firmy. I tak jest rzeczywiście w każdej branży, które te dwie BCU realizuje. My się z tego bardzo cieszymy, bo to z kolei nam zapewniło sprzęt i pracownie z najwyższej półki. To mogę śmiało powiedzieć, że zarówno w zakresie sieci instalatorskiej, różnego rodzaju oprzyrządowania, ale również w zakresie fotowoltaiki, energetyki słonecznej mamy sprzęt z najwyższej półki. Jeżeli przychodzi uczeń i uczy się w całym cyklu kształcenia na tym sprzęcie, to jego nie zaskoczy już żadna nowinka techniczna, jeżeli pójdzie do pracodawcy. I tak naprawdę o to chodzi w tych branżowych centrach umiejętności, aby taki uczeń, taki absolwent wychodził ze szkoły średniej. Jest oczywiście problem zagospodarowania osób bezrobotnych, osób, które nie mają wsparcia pracodawcy, który powiedzmy wysyła i chce uzyskać jakieś przekwalifikowania, no i płaci za swojego pracownika, bo mu jest potrzebne jakieś uprawnienie. No, bezrobotny takich możliwości nie ma. Próbujemy znaleźć formułę, aby powiązać przeszkolenie, ofertę dla bezrobotnych z Funduszem Pracy, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy z Funduszu Pracy, który jest zagwarantowany w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy, tylko z tych funduszy płacić kierunkowe, bardzo dobrze zorganizowane szkolenia właśnie w branżowych centrach umiejętności. To musi mieć oczywiście formułę pewnej organizacji systemowej, ministerialnej, ale mam nadzieję, że ministerstwo to weźmie pod uwagę, bo szkoda by było nie wykorzystać tego potencjału BCU, ograniczyć ich tylko do uczniów, bo tak naprawdę nie będziemy mieli podstaw finansowania szkoleń dla dorosłych i dla bezrobotnych. Mam nadzieję, że tego unikniemy i wtedy przystępujemy do organizacji kursów, szkoleń również na tym rynku, bardzo trudnym rynku pracy, dla tych osób, które są najbardziej poszkodowane zmianami na tym rynku pracy.
0: A jeśli idzie o nauczycieli, o tych zawodowców, nadal ich brakuje?
1: Tak, to jest niestety bolączka, ale to chyba w całej Polsce mamy problem, a zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, gdzie nie ma aż tak rozbudowanego systemu pracodawców, a rynek jest dość ubogi pod tym względem, mamy problem ze znalezieniem specjalistów, fachowców w poszczególnych branżach. No i oczywiście mamy cały proces starzenia się nauczycieli, którzy wiele, wiele lat pracowali, uczyli młode pokolenie, no odchodzą na zasłużoną emeryturę i niestety nie ma ciągłości, nie ma następców. Prosimy też młodych nauczycieli, którzy być może w perspektywie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w swoich kierunkowym wykształceniem, żeby się przebranżawiali, żeby chcieli robić uzupełniające studia. Z tym jest oczywiście kłopot, jeżeli młody człowiek studiował ileś lat jakiś kierunek, tak nawet ogólnokształcący, no to ciężko jest go przekonać, żeby próbować znaleźć jakąś furtkę w innym zakresie. No niestety musieliśmy się nawet ubiegać do tego, że prosimy w takich bardzo szczególnych już kierunkach prosić emerytów, którzy już są na tej zasłużonej emeryturze, aby wrócili przynajmniej jakiś czas, pomogli jeszcze zorganizować ten kierunek kształcenia, może wewnętrznie jeszcze gdzieś ukierunkować młodych nauczycieli albo pomóc znaleźć młodych fachowców, którzy by chcieli przejść właśnie do systemu oświaty. Z tym jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Będziemy się starali, aby to robić w sposób taki systemowy, ale ciężko mówić tutaj o systemowym rozwiązaniu, skoro oświata jest z założenia mniej atrakcyjna finansowo niż obecnie praktycznie każda propozycja, oferta pracy u pracodawców komercyjnych. No takie są realia. No i musi się znaleźć hobbysta, który by chciał albo to łączyć, albo ewentualnie poświęcić się dla tej oświaty. I z tym będziemy mieć oczywiście bardzo określone problemy w przyszłości.
0: Panie starosto, i już zmierzając do końca tego naszego dzisiejszego spotkania, muszę też zapytać o poradnie psychologiczno-pedagogiczne, no bo tam pewne zmiany.
1: Tak. Mogę powiedzieć, że ta zmiana w zakresie poradnictwa w powiecie żywieckim to jest jedna z najbardziej istotnych zmian na przestrzeni ostatnich lat, bo tak naprawdę nigdy nie było w systemie powiatowym, w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego instytucji jak zespół poradniany, który stworzyliśmy z dniem 1 września. I rzeczywiście to jest zmiana ustrojowa. Ja mam nadzieję, że ona tak do końca nie będzie odbierana wprost przez klientów, przez rodziców, przez uczniów, przez nauczycieli, gdyż naszym staraniem było, aby tej zmiany tak naprawdę nie odczuli klienci poradni. Ona ma służyć nam jako organowi prowadzącemu, aby jedna dyrekcja zarządzała dwoma połączonymi poradniami. I zagwarantowaliśmy daleko idącą samodzielność, pewnego rodzaju mobilność, którą wynika ze statutu i ze schematu powołania tej zespołu poradni. Jest wyłoniony nowy dyrektor tego zespołu poradni, fachowiec, były pracownik kuratorium oświaty, który nadzorował m.in. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, a więc naprawdę fachowiec, myślę, że pierwszej klasy. No i liczymy teraz na przygotowanie pewnych koncepcji funkcjonowania, usprawnienia kontaktów z klientami, z rodzicami, z nauczycielami, ze szkołami, aby ten system po pierwsze był bardziej przyjazny dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, wszystkich, bo tu trzeba mówić od rodziców, przede wszystkim o dzieciach, o rodzicach, ale również o nauczycielach, bo ten system ma pomagać wszystkim stronom tego systemu oświatowego. Dlatego wprowadzamy nowe rozwiązania organizacyjne, informatyczne, aby te relacje i ten proces obsługi klientów jak najlepiej zorganizować.
0: Śmiem twierdzić, że zapowiada się, jeśli idzie o oświatę w powiecie żywieckim, ciekawy rok.
1: Na pewno rok będzie ciekawy, bo wyzwań jest bardzo dużo, Ale tak jak wspominałem, my liczymy tutaj na wielkie wsparcie zarówno kadry nauczycielskiej, której już teraz bardzo dziękuję, bo to nie jest sztuka prosta, aby te wszystkie wyzwania, ciągłe zmiany w systemie oświaty sprostać im, a tak już przy okazji uczyć dzieci, bo tak czasami to wygląda. To ma być dokładnie odwrotnie. My chcemy, aby to był system bardzo przyjazny, ale przede wszystkim taki system, który stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju każdego dziecka, które trafi do naszej szkoły.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK Beskidy.
0: I przyszedł już czas na nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. Kolejny raz z mikrofonem jesteśmy w Muzeum Miejskim w Żywcu. Z nami pani dyrektor Dorota Firlej.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Pani dyrektor, chcemy dzisiaj porozmawiać o Waszym nowym pomyśle, jednym z wielu, jak się okazuje, ale chcemy zaproponować oglądanie jednego eksponatu prezentowanego przez miesiąc. To taka właśnie nowa inicjatywa, która pojawiła się w muzeum w sierpniu.
3: Tak, szanowni Państwo, była to inicjatywa może nie, że jakaś nowość, tylko u nas w Starym Zamku w Żywcu. Myśmy chyba, pani redaktor, nieraz mówiły, że byłam zwolenniczką wystawy jednego eksponatu, czy to jedna rzeźba, czy powiedzmy jedna filiżanka, jeden obraz, ponieważ każdy zwiedzający jednak skupia uwagę na tym jednym eksponacie. Natomiast jak najbardziej ta wystawa Eksponat Miesiąca, zaproponowany przeze mnie w moim autorskim programie, wydaje mi się, że jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ jak to wygląda w ogóle w praktyce? Jeżeli Państwo chcecie zwiedzić tylko wystawę związaną z Eksponatem Miesiąca, to kupujecie w kasie jeden bilet za 2 złote. Myślę, że to naprawdę bardzo symboliczna cena. Przechodzicie na wystawę czasową i wchodząc na wystawę czasową, po prawej stronie gablota z opisem, tak to funkcjonuje, a każdy turysta, który wchodzi i płaci za bilet, zwiedzając Stary Zamek, oczywiście nie musi dopłacać, także może zwiedzić sobie eksponat miesiąca.
0: No dobrze, ale dla Was, dla muzealników, wyeksponowanie jednego artefaktu to jest wyzwanie. O nim również należy opowiedzieć.
3: Oczywiście o nim również należy opowiedzieć. Tutaj promujemy taką wystawę na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej, ponieważ można ściągnąć te merytoryczne informacje właśnie. Natomiast oczywiście przy wystawie, zaraz będziemy mówić, co to były za wystawy w sierpniu i co jest za wystawa we wrześniu. No i ja też widzę, że tak powiem, zwiedzających, którzy rzetelnie czytają tę informację, oglądają ten jeden eksponat. Myślę, że przyzwyczajimy także naszych gości i mieszkańców i w przyszłości widzę to także tak, że prezentujemy oczywiście eksponaty z naszych różnych działów. Etnografia, przyroda, archeologia, historia, archiwum, fotogramy, więc proszę Państwa, mamy tego naprawdę bardzo dużo, bo Państwo znacie, nasi stali słuchacze, nasze zasoby, ale będziemy też prezentować dary. W październiku już Państwu zdradzę informację może nadplanowo, ale meteoryt, który otrzymałam od Michała Kusiaka do zbiorów, więc to jest też taki zupełnie inny przykład daru związany z planetoidą Komoniecki, więc tymi rzeczami będziemy się chwalić i będziemy opowiadać historię albo etnograficzną, albo historyczną, albo astronomiczną i nawet wydaje mi się, że w tym pomyśle eksponat miesiąca będziemy eksponować rzeczy mieszkańców, na przykład fotografie z ich albumów albo jakieś przedmioty, które są bardzo cenne, a związane z historią Żywca, z dziedzictwem mieszczan żywieckich. No i oczywiście ten eksponat będzie na wystawie, potem mieszkaniec czy właściciel sobie go odbierze, a może go nam podaruje. Też zawsze idę w tym kierunku. Natomiast proszę Państwa, jest to urozmaicenie naszych wystaw. Zawsze to będzie w tym jednym miejscu, w jednej gablocie, bo nie chcielibyśmy zmieniać formy takiej technicznej, praktycznej. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten plan, żeby w przyszłym roku wybrzmiał pierwszy rocznik Muzeum Miejskiego w Żywcu. No i te teksty, które przygotowują moi pracownicy merytoryczni, będą już gotowcem do dokumentacji, chociażby tego typu wystawy Eksponat Miesiąca.
0: Trzeba również, pani dyrektor, przyznać się to, że taka możliwość zatrzymania się na dłużej przy jednym eksponacie przyjrzenia się z bliska, to też jest specyficzny odbiór takiego artefaktu.
3: Tak, ponieważ można naprawdę w każdym szczególe obejrzeć dany artefakt. Można też zawsze podpytać osoby nadzorujące wystawę, czy osoba merytoryczna, która przygotowuje ten dany artefakt, ten dany eksponat, więc możecie się Państwo z nami także kontaktować. Proszę Państwa, ja też nawiążę, bo mówiłyśmy o tym nieraz, o zaśnięciu, prawda, o płaskorzeźbie gotyckiej z naszej żywieckiej fary i powiem Państwu, to też była ta idea wystawy jednego eksponatu. Jesteśmy już po podsumowaniu i oczywiście jesteśmy już w czasie, gdzie płaskorzeźba znalazła się w ołtarzu, ale powiem Państwu, byłam kilkakrotnie świadkiem, kiedy osoby przychodziły do eksponatu. No powiedzmy, znając go świetnie z kościoła, z ołtarza, najczęściej byli to seniorzy, starsze osoby, które były wzruszone faktem, że można podejść tak bardzo blisko, no face to face mówiąc współczesnym językiem. I to, co było, i miałam okazję już na tym finisarzu tego 6 września naprawdę z wieloma osobami rozmawiać, starszymi, że przede wszystkim były widoczne na przykład kolorystyka oczu, to co mówiłyśmy, prawda, wymalowane policzki, no oczywiście jakiś kolor tej buzi, formy fryzury. Jedna pani, i to muszę się z Państwem podzielić, jest drogo, więc nazwiska nie zdradzę, ale zanotowałam sobie to jako bardzo ważną informację historyczną. Przyszła i do samej 16, no bardzo długo delektowała się tą rzeźbą i zdradziła mi, może nie tajemnicę, ale informację, że ona była chrzczona pod tą płaskorzeźbą. I proszę sobie wyobrazić, że po wojnie, w latach 40. i 50. miejscem chrztu dzieci nie było prezbiterium i to miejsce przed ołtarzem głównym, tylko właśnie tam. Jeżeli Państwo znacie dobrze naszą farę, to przecież tam jest chrzcielnica Komorowskich z XVI wieku, po to ona tam była i dzieci chrzciło się nie wiem do którego roku właśnie pod tym zaśnięciem i pani z takim wzruszeniem oglądała tę płaskorzeźbę. Natomiast dla mnie, jako dla muzealnika, historyka sztuki, ta informacja jest bezcenna. I to są, proszę Państwa, te plusy, gdzie ludzie dzielą się z nami informacjami, swoimi wspomnieniami i bardzo też liczę, że ta wystawa Eksponat Miesiąca przyniesie nam takie dobre owoce, jeżeli będą to eksponaty, że tak powiem, deponowane, wypożyczone także ze zbiorów naszych mieszkańców.
0: To też trochę jest tak, że chodzi o to, żeby mieszkańcy Żywca, Żywczacy poczuli, że to jest ich muzeum, że oni są jego częścią, że oni je tak realnie również współtworzą.
3: Tak, proszę Państwa, to jest moja idea fix. Miejsce, w którym teraz siedzimy, Stary Zamek, Muzeum Miejskie w Żywcu, to jest nasze dziedzictwo i to jest miejsce, gdzie każdy mieszkaniec zostanie zaopatrzony w informacje, że tak powiem. Możecie Państwo pytać, możecie Państwo przychodzić do nas, bo przecież to, co nieraz mówiłyśmy z panią redaktor, zbiory Muzeum Ziemi Żywieckiej w 1936 roku prawie w 100% to była darowizna. I proszę Państwa, przecież my w całości prawie, że pokazujemy te kolekcje z lat 30. ubiegłego wieku, cały czas je uzupełniamy. No i też muszę powiedzieć, że z tymi zakupami w naszym muzeum, z uwagi na fundusze, zawsze było, że tak powiem, ciężko. Natomiast świadomość naszych mieszkańców i tych z poprzedniego wieku, i tych obecnych jest tak wspaniała, że cały czas otrzymujemy coś do zbiorów. I zawsze też z panią redaktor dzielimy się raz w roku. A co otrzymaliśmy w roku 25, co otrzymamy w 26, na pewno takie podsumowanie w grudniu czy w styczniu przyszłego roku też Państwo usłyszycie.
0: Pani Doroto, to przejdźmy teraz do eksponatu miesiąca. Od czego zaczęliście? To była mapa. No ale właśnie, to taka mapa nieoczywista, można powiedzieć.
3: Nieoczywista, szanowni Państwo, i nasz dar. Całą wystawę przygotowała pani historyk, pani Katarzyna Jaworska i proszę Państwa, ta mapa Ona oczywiście jest prezentowana w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej, gdybyście chcieli wrócić do tej informacji.
0: I to, Pani Doroto, jest, można powiedzieć, taka mini tradycja. Tak już będzie. Jeśli ktoś nie zdąży, nie będzie mógł przyjechać do muzeum, zawsze gdzieś jeszcze te najważniejsze informacje o eksponacie miesiąca odnajdzie w internecie?
3: Tak, w internecie one będą wisiały, więc oczywiście jest też, proszę Państwa, taka możliwość, gdyby ktoś był kolekcjonerem, gdyby ktoś był osobą bardzo zainteresowaną i jeszcze raz chciałby zobaczyć ten oryginał, no nie mówię tutaj o zaśnięciu, bo to własność kościoła, ale proszę Państwa, jest taka możliwość, zadzwońcie, przyjedźcie i można wrócić do takich eksponatów. No po to tutaj jesteśmy takim miejscem przechowywania pamiątek przeszłości. Natomiast powróćmy, Pani redaktor, do tej mapy. To była mapa księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, autorstwa Stanisława Porębskiego, publikowana w Teatrum Orbis Terrarum flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa.
0: Ale Pani Doroto, co to wszystko ma wspólnego z Żywcem i dlaczego akurat ta mapa?
3: Tak, ja może tylko dodam, bo tutaj tak na pierwsze informacje nie podałyśmy jeszcze absolutnie żadnego datowania, a to jest jednak ważne, że mapa ta, opracowanie drukowane było w Antwerpii od 1570 roku. W wydaniu z 1573 pojawiła się mapa Stanisława Porębskiego, która opisywała tereny księstwa oświęcimskiego i zatorskiego. I teraz tak, kilka słów na temat Stanisława Porębskiego, prawda? To jest XVI wiek, proszę Państwa. On żył w latach 1539-81. On był autorem tej mapy, która była eksponowana w sierpniu. Studiował prawo w Padwie. W czasie studiów opracował i wydał w Wenecji mapę okolic Grodzca, od połowy XIX wieku Grodzca, niedaleko Oświęcimia, gdzie przyszedł na świat. No i oczywiście związany był, że tak powiem, z tą profesją i z tym fachem. Natomiast ta mapa, która była prezentowana, we fragmencie obrazującym dorzecze górnej Wisły, Soły i Skawy. I proszę Państwa, to co jest też bardzo ważne, co obrazowała. Zaistniał tam Żywiec, Żywiecczyzna. Ja namawiam Państwa, właśnie może tutaj nawet z tych materiałów, które mamy, co się pokazało na tej mapie. Kartograf oznaczył takie miasta księstwa jak Oświęcim, Zator, Kęty, Watowice, wiele pomniejszych. Natomiast jeśli chodzi o Żywiecczyznę, bo dlatego ona była eksponowana w naszych zbiorach, odnotował Żywiec pod nazwą Ziwiecz, Stary Żywiec, Łodygowice, Międzybrocie, Porąbkę i Czaniec. Więc to naprawdę bardzo ciekawa jest rzecz. Ona jest oczywiście teraz przechowywana w naszych magazynach, natomiast jeżeli będzie potrzeba pokazania jej na innych wystawach czasowych i stałych, bo też planujemy zmiany aranżacyjne, na pewno będziemy Państwa o tym informować, ponieważ, no proszę Państwa, XVI wiek, samo miasto Żywiec, czy Stary Żywiec, który jest pokazany, jest dla nas no, bardzo ważną taką gratką historyczną.
0: Pani Doroto, jeszcze muszę dopytać. Obecnie ta mapa wróciła do magazynu, do archiwum?
3: Tak, obecnie jest w magazynach i tak jak mówię, jeżeli będzie tylko potrzebna, będziemy ją prezentować. Musicie Państwo wiedzieć, ale wydaje mi się, że nasi stali słuchacze wiedzą, że tak cenne rzeczy jak XVI-wieczne mapy, dziejopis Andrzeja Komonickiego, nie może być eksponowany przez wiele miesięcy, jak najbardziej eventy, jakieś spotkania, konferencje można je, że tak powiem, z magazynu wyciągać, prezentować, ale na krótki czas. Tutaj pod bacznym okiem konserwatorów prezentujemy te najcenniejsze rzeczy.
0: Jeśli idzie o wrzesień, to tam eksponatem miesiąca jest również jedno przedstawienie, można powiedzieć, sakralne, bo to Matka Boska Szkapleżna.
3: Tę wystawę przygotowała pani Barbara Rosiek. tekst wspaniały, zarówno tutaj jedna i druga wystawa, na razie tylko te dwie eksponowaliśmy. Myślę, że Państwo będziecie śledzić też nasze kolejne eksponaty miesiąca, więc sama praca, bo ona do końca września jeszcze będzie eksponowana, więc naprawdę, proszę Państwa, namawiam, bo to jest taka niesamowita, małych rozmiarów praca pana Janeczki. Oczywiście my inne prace pana Janeczki mamy w zbiorach etnograficznych. To są trzy akwarele na papierze z Bujnicy, Scena pod krzyżem, Taniec bujników. Oczywiście dla niezorientowanych mówię, że jest to okres międzywojenny i właściwie przed samym wybuchem II wojny światowej. No sam pan Janeczko ze Sporysza, że tak powiem, urodził się na początku XX wieku. Natomiast ta nasza praca Matka Boska Szkaplerzna, proszę Państwa, tak skromna, tak estetyczna, że nawet trudno, no bo mapa to jest zupełnie jakby inny artefakt, natomiast no, to jest dzieło sztuki, to jest rysunek atramentem na papierze, natomiast no, nie zastąpi żaden skan, żadna kopia, trzeba przyjść i zobaczyć oryginał. I proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, że właśnie w tym roku 2026 przypada 120. rocznica urodzin Franciszka Janeczki, no i stąd też pomysł pani Barbary. Muzeum też w takiej formie chce uczcić ten jubileusz, prezentując właśnie tą no, bardzo wysmakowaną Matkę Boskę, Boską Szkaplerzną.
0: Ale o Franciszku Janeczce ze Sporysza, no w tych kręgach, no właśnie, kultury żywieckiej mówi się jako o Nikiforze ze Sporysza.
3: Można mówić o Nikiforze ze Sporysza. To jest takie nazwisko wciąż mało wypromowane, ale wydaje mi się, że to do nas też należy ta praca, żeby o tym niesamowitym twórcy mówić coraz więcej. I naprawdę szczycimy się, że w zbiorach posiadamy kilka sztuk jego prac i jest to człowiek, który oczywiście w Sporyszu, w Żywcu jest znany wśród twórców ludowych, ale to też nasze zadanie, żeby edukować i ciągle przypominać właśnie takie niesamowite postaci, no, którym był Franciszek Janeczko ze Sporysza z pewnością.
0: Pani Doroto, możemy właśnie posłużyć się jakimś cytatem o Franciszku Janeczce. Jak on był odbierany współcześnie dla siebie? No dla nas to już jednak perspektywa historyczna, ale no właśnie, bo to artysta, artysta stąd wciąż mało znany.
3: Zgadza się. Ja tutaj, proszę Państwa, zacytuję przygotowane teksty przez panią Barbarę Rosiek. Józef Grabowski, no to postać bardzo znana, historyk sztuki, muzealnik, twórca Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. I w 1938 roku, więc bardzo współcześnie, tak napisał o naszym twórcy. Talent to niezaprzeczony. Janeczko posiada tak odrębną własną fizjognomię malarską, swój własny styl, od nikogo niezapożyczony, że twórczość jego odcina się bardzo wyraźnie od dotychczas znanego malarstwa ludowego w Polsce. Więc myślę, że tutaj ta ocena naprawdę jest bardzo wysoka. No i proszę Państwa, jak przyjedziecie, zobaczycie pracę pana Franciszka, myślę, że bardzo podobne wnioski nasuną się.
0: Ale niemniej ciekawie pisał o nim
3: Tadeusz Seweryn, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok 1937. Posłuchajcie Państwo. Janeczko reprezentuje dziś czysty charakter ludowego prymitywu, wywodzącego się ze sztuki dziecka. Choroba i warunki społeczne zmuszające młodego malarza do życia niemal w izolacji od wpływów zewnętrznych tłumaczą nam w dużym stopniu typ formy jego obrazów, rozwinięty z rysunku schematycznego.
0: I jak tu, pani Doroto, nie wpaść na taką wystawę, kontemplować choćby tego jednego rysunku malarza, malarza prymitywisty, ale stąd, z Żywiecczyzny, to również jest ten zupełnie inny odbiór dzieła.
3: Tak, i proszę Państwa, ja naprawdę zapraszam. Raz w miesiącu, myślę, że to nie jest wysiłek finansowy, wspomożecie nasze muzeum, natomiast raz w miesiącu przyjść sobie tylko do tej jednej gabloty, poczytać, pooglądać. Zawsze do tych tekstów możecie Państwo wrócić, natomiast to jest taki, wydaje mi się, jeden według mnie z najciekawszych form właśnie, nie wiem, i kontemplacji, i bycia z tą sztuką. Czy to będzie mały obrazek, czy mała fotografia. Zobaczycie Państwo, co będziemy jeszcze w tym roku prezentować. No i oczywiście kolejny rok, 2027, 12 wystaw eksponatów miesiąca.
0: Pani Doro, to przypomnijmy jeszcze na koniec, co w październiku?
3: W październiku słynny, może nie słynny, ale ten otrzymany kilka tygodni temu meteoryt. Tekst oczywiście przygotuje pan Michał Kusiak i powrócimy troszeczkę, czy na chwilę, przez ten miesiąc październik do tematów astronomicznych.
2: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywiecczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować. Praca na roli, były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Ty tą sferą życia Żywiecczyzny postanowiłaś się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
5: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska, była socjologiem, zajmowała się badaniem mikrokosmosu, badaniem małych społeczności, których siła tkwiła w tożsamości, w rozumieniu tej kategorii, w dobrym tego słowa znaczeniu, w kategorii my i inni. Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej. Co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę. Z różnych powodów. To jest interesujące. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości? Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak. I koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź. Natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Ja specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
4: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
5: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy, a rodzina mojego ojca to są Górale Beskidzcy. I fuzja tych dwóch żywiołów, tych dwóch światów, które rozpięły się w zupełnie innych okolicznościach, uwarunkowaniach historycznych. Ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie, w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się m.in. w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
4: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
5: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób, tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fomprowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
4: Ale też na nowego odbiorcy tej kultury, prawda?
5: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała i na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy. Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest tworzenie? A jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie? Czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł? A czy może jednak to jest nadawanie swojego rytu, swojego elementu? Projekt Kultura u korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
4: To w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby odwaliną tego, co teraz obserwujemy na żywiecczyźnie.
5: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fąfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
4: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
5: No właśnie, to jest miejsce, które w zasadzie broni się samo. To jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą, panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń, nie przymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc. Widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek wyczyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? 5 pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wytrzyszczona. Później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie i Karolina z Wytrzyszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof, czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje na tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza z ISPU. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, jakiś, był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina Łobozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa Łobozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź, całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły. I sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława po tym, jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Łobos, pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem. I że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory. A równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
4: Młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
5: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów, Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów. Te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnych rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie

0: na ile w kwiatach, wieńcach i bułgarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak, zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest mi do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. I ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rogdutka, z którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u Korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego, nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego. Potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian. Nie oburzał. I w zasadzie
1: taka była kolej rzeczy wówczas. Cała rodzina pracowała na to, żeby

0: przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
1: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na Żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. Pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak. Wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują. Ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzenie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek i grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo łobozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. Powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie. Że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu. Że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.
0: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
1: No co, z tego, co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń, twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jak jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobuzów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to, że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową? Jak ja mam ją rozumieć? Jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak, właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są usie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, bo kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki, to jest takie bardzo żywieckie, i konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki, wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone, zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Także ja serdecznie dziękuję Państwu Łobozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić Żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych, a równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy, więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.

0: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Urodziła się w Justynie 8 marca 1945 roku. I do tej pory mieszkam w Justynie.
2: Pani Zosiu, mieszka Pani w Justynie tyle lat. Skąd ta gwara? Od rodziców, dziadków?
1: Od rodziców, od dziadków. Całe życie my byli pokoleniową rodziną. Całe życie.
2: Co Pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
1: Dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby, my z siostrą miały drewna.
2: Drewniane?
1: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były. Póki były drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie. Zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie, i 3 krowy. 2 krowy się pasły, jałówka stała w stopie. Zawsze było jakieś ciele. Później jak już nastały to, że my musieli oddawać mięso, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe, albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotłowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się soliło w takiej dzieżce drzewianej i to sadło było pół roku.
2: Taką płótnia było.
1: Taką płótnia i tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jakby to bibuła, później to się smażyło. Tym się maszczyło kluski, bo jak mama upiekła chleb, no to ten chleb był tydzień albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór kluski. Ale na kluski my se musieli namleć pszenicę.
2: Jakie te kluski?
1: No prażówek, to się nazywało kluski, a nie prażówek. W każdej jałkie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica. Na brutwance do rury się wkładało, albo na kachlu tą suchą pszenicę. Później mieliśmy taką koło chałupy budę, w tej budzie był młynek. Kamienny młynek, to jak my przyszły z pola, albo wieczór, albo my jakaś goniły jeszcze, to trzeba było się namleć na kloski, na wieczór i na rano na placki. Mama miała takie sitko i przesiała tę mąkę, piekła wieczór kloski, napiekła kloską, bo to kloski się piecze, tę mąkę trzeba
2: prażyć
1: na piecu. No i kwaśne mleko dała na stół z gorkiem i to było jedynie dziecięce.
2: Codziennie?
1: No nie codziennie, a zaraz czasem placki.
2: Kapusta
1: ze zosmoską. A jak jeszcze się jej chciało, no nie chciało, no bo musiałem, nic innego nie było. Rano natarła na placki, no to najwięcej w jesieni. Jak się już kopało ziemniaki, które ziemniak był ugnity, to się go tarło. I z tego się piekło placki na blach.
2: Nie było tego czuć?
1: A kto tam wie, jaki to było? Jadło się, bo nic nie było. Do tej pory, no w 73 roku widzę gorku. Jak my wszystko ze szkoły, jak jeszcze było tak ciepłe lato, to na piecu poliło się. Piecu się poliło, ziemniaki były naskrobane w gorku i drugi goronek jeden był na piecu i woda w jednym się grzała. To wystawały jej nogi z tego worka, zadająca. Pół tam nie poczupane, nic więcej nie było, nie było marchewki, w tym nie było nic. I to my jadły ze ziemniakami. To ja do tej pory nie jem królika, bo tam my ich mieli, bo walimy później królika, jak się wydała, to my wszystko. I mnie to tak zaraziło, że już chyba do śmierci nie zjem królika, bo się mi to śni.
2: Takie obrzydzenie.
1: Kiedyś się mnie siostra pytała, przyjechała na wszystkie święta i pyta, tak siedzimy i pyta się mnie tak, ty Zyszka, ty wiesz jaką mama nam parzyła zupę? Nie, tego to nie wiem. Kwaśnica, bo zawsze taka postawa była nategowana, nigdy nie miała czasu, tak goniła, to nie było słodów, bo łupy były niskie. To tak goniła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, zawsze gadała, wy tu bycie, albo się uczcie, albo coś tam tego, a ja lecę po robocie. No bo trzeba wieczór było po robocie, to wszystko potęgowali, to dobre. No i coś my zaś zagadały i zaś nie wiem, to jako to ta zupa była. No, przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką ona przyniosła i potem do tego wlewała jajko. Rozpłociła jajko w pół litra wrotku i do tego wlewała. I to my jedli ze ziemniakami.
2: To była ta kwaśnica?
1: To była taka ta kwaśnica. Ona mi tego dała. Ty pamiętam, jaka ta zupa była, więc to no pamiętam, ale tego to już też. A jaki to było w smaku, no to nie wiem. No kwaśne to chyba było, ale no goniły te takie, jak to jajko się steguje po tej kwaśnicy. No to ja to kiedyś spróbuję, u nami tego. Ja to kiedyś spróbuję uważać. To będę próbuję.
2: A jeszcze taka zupa z kminkiem?
1: No to ta zupa, no to rano my jadali. No to u nas mama zawsze była bez zupek zrobiła. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, każdą przyrodę się słodne masło. I ja jak później była starsza, to ja z nią chodziła ze sąsiadką, myśli, przez Sporycek, przez tu przez Szczebinie, przez Sporycek Mały do Żywca, do miasta. Zawsze mi go dała do szkoły, nie pójdziesz, pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść, no bo jak było żniwa, cokany, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno, bo nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to, pieniądze zawsze pamiętam, jak my szli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, to była moja podka, no to na Skorysku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski i no długi. I no te dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki. I chałwa. Chałwa była w takich blotach, to krowa pani taki, no i tam po 10 deka sobie. Tako chałwa w bloku, to było bardzo dobre. To nim my tu dojść, to nie doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. No i pieniądze, to co się zrobiło za tydzień, to było do chałupy. To się czasem się kupiło chleb, ale na opłatę, bo podatek trzeba było płacić. No później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa wisiała pod powałem.
2: Naftowa.
1: Poinkę jak ojciec przyniósł, kwaśnica to była. Zawsze we Wigilię, to tak my czekały na tą poinkę, skoro przyniesie na tą kwaśnicę. Poucinane to było doły i no ta góra była pod powałem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Od śniaku do samego końca wisiały jabłka, się ubiwały. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my ubijamy do tych złotków.
2: Orzechy
1: albo kostka potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd ten cukier był, to nie wiem, to my zawijali do takich złotków. No ale nim się święta skończyły, to tam wisiały papierki pozawijane, bo ten cukier to się już zjadł. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
2: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
1: Zabawy nie było. Jedynie to była gojba tam po tym notoniu. To się tak grupa schodziła, bo i twarczyźnicy przychodzili, tam te łeczyki, chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli już porobione ci chłopcy takie pukowki, to było z wierby. Wytegowali łośnikami, czy czymś jakimiś głodkami, taką dziurę. No i z drugiej strony był taki pasek na takich sznurkach, to powiązane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przed tym, był korek. No i to strzelali tymi pukowkami. Tak gonili tam poza tym, do końca nocy gonili. Później jak już my takie były większe, to całą z taką z tą hurmą tych chłopców i dziecięta, kosmentorzami się gonili na sąsach, ale to już jakby tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwietą. Nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, takie stare jakieś, nie wiem, a ja miała trepy drewniane, uetegowane, to było te z chórą tu przed. No i kopytka, no wlepła mamę i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców, tam górek chłopili. Miałyśmy takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata są, to wystrugał te z tego i deski nabił. Jednego razu my poszły tam na takim korowozie te snurki, my tam te sąki wlekły, bo to ciężkie było, to było ręcznie wszystko robione. To nic nie było obtegowane. Topory były obciosane i takie były stanice. Połamajemy tam te są. Boimy się przyjść. Ale co? No i przecież noc. Wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, nogi czerwone jak raki. Zostawiamy sąki w stodole, no i przysłemy. No nie spali, my się ułożymy, spalamy rano, to tata poszedł koniowi dawać zryć, do stodoły wszedł, sąki połamane. No ale my się pozbierają, chodzimy do szkoły. No ale jak my przysłujemy do szkoły, to my miały taką rependę, więcej nam sąk nie zrobił. To tak my nie mieli. A trepy, no to trepy były też tak zmarznięte, bo śnieżone. Jak dziecko mogło chodzić w trepach? No ale my już troszkę i chodziły, to już nie pamiętam do której. Potem to już tam chłopcy, no bo to goniły mnie, to było tylko. To mi jak rzekł, że miała 17 lat, 18 rocze, to poszła do Bielska do roboty. Ale do Bielska do roboty iść taki dziewczę, nie ma bota, nie ma płaszcza, nie ma kurtki, nie ma nic. Chodzimy do Radziechów na nogach, do pociągu.
2: Codziennie.
1: O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z Juszczyny, które mi. I szliśmy przez Sadków. Nie szliśmy drogą, bo daleko, przez Sadków było blisko. Tu my chodzili, wychodziliśmy tu, gdzie teraz tu za Gmotą. I tam my wychodzili, tam była droga do Radziechów, do pociągu. My przychodziły, przed nami szli chłopi, ja no i moc, co z tej grupy była. Droga śnieżyli, no i my tak gęsi chodzili do tych Radziechów. Ja w dziecku przerabiała 15-16 lat, ale później już nie wiem, może 2 roki chodziła, tak do 20 może roków, nie pamiętam dobrze. To już dali, takie kibitki jeździły, taki niby PKS. Się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy takie kibitki, bo to takie jak to teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibitki, ale to było tak strasznie ludzi, że jak my przyjechali z Bielska z pierwszej zmiany, to się na zbite łeb leciał na tym, żeby stanął do kolejki, bo jak tego nie pozbierał, bo by jechali brzuśnia, nie pyszcza, nie wieprza, nie pierwsze wysiadanie. My na końcu już te nianie, a było ich no, strasznie dużo, to w tym Bielsku robiło. Potem, bo te fabryki były już, co to robili już i robiła metalowe moje, robiła w Bispolu. Ale już te wszystkie fabryki, które te tkalnie, te to babo strasznie dużo robiło u nas, te szwalnie. To wszystko w Bielsku robiło. Ja też do tego pierwszego nie wszedł o 4, to dopiero o 6 był następny. No i potem się dać już przyjechało do domu, no i dać robotę, no i dać rano. O 2 już trzeba było wstawać, no bo na 3 już trzeba było

Beckettiem, tam Marcia Młynarską. No to to wszystko oni tam ci chłopiki przeszli, no nie za nimi bawiło. Dwandzla, tam z dołu były takie panny dwie, Ela i Bronia. No i takie to życie, no i

0: Może robił na gorącym, co bili, piece były i bili do torów te górę. Wkładał taki pręt do tej maszyny, 60 stopni, całe 8 godzin na 60 stopni. Taki wysoki te maszyny były, no i on cały czas tam przerobił. 25 lat przerobił, ja potem się musiałem zwolnić, ale za 25 roków później. Tak zachorował na ostrzela, na pisarza. 17 roków później na ręce i o tam jeszcze dalej robiła, dopóki się nie urodził najmłodszy syn. Mama jedno czegoś nie chciała pilnować, bo już była też staro. To jak ja robiła, no to ta wypłata jakoś się była, no ale też się trzeba było poopłacać. My nie mieli ani kartek, jak było przed tym na dzieci, ani nic, no bo nie mieli pole, nie mieli my rodzinnego, chociaż łobamy robili. Ja się później zwolniła już z tego Bielska, bo musiała, no i przyjęła się do tego Bielska. Nie robiła to chałupnictwo w domu.
1: Pani Zosiu, a co pani robiła jako to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze jak miała krosno, w domu tkała.
1: No kiedy?
0: No tkała, no tak jak mówię. Cały czas się tkało wieczór. Wieczór, w nocy, do północy, potem się trochę przespało i dość rano tkała. Później mi to tkanie już mnie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Te krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem kogo dali, kto inny. A ja później już przesłała to wszędzie. No i później tak miała, bo to krosno to było na ganku, przed tym jak mówię do Opedowej weszli. To na ganku, bo to przecież to było okropne. Krosno
1: duże,
0: na ganku to stało. Na ganku zima, to jeszcze to ta chałupa była nieocieplona. Nic, no spusta pewnie by, ale centralnego nie było. Gdybyśmy weszli, to były piece. Takie różne my, tych kozy i tym my ogrzewali. Bo my za jeden rok, jak my wybudowali się, od wiosny jak my się chwycili, to my starą chałupę zbawili.

0: tej izbie jednej, no gówniano, to był piec, a przenośny też taki, to ten ze starcy kupił. No bo mąż po tym był chory, a jak my się stawiali, to popust taki wyjeździli do Czechowic. No nie my, my tam załatwiali tam w Czechowicach. Najpóźniej auta z PKS-u, 6 autów przywiezło. Rany boskie, przewoziliśmy na Sąkach te pustaki, tylko my się już zbudowali. Później jak się już tak trochę ciepło zrobiło, to my coś przeżynali, bo to były całe pustaki. A na cyrkularce my przeżynali na połówki, bo dawali jednego pustaka, połowę ją miała tak ręce obite, jedna litokrew. No takie to było życie.
1: A robowaliście kiedyś takie kwiatki na cmentarz, co się później posypywało właśnie z tłuczonymi bańkami?
0: Zawsze robiłam.
1: Niech pani powie, jak się to robiło.
0: Mama? Normalne. Ona zawsze kupowała, był tam Kasiek sklep taki. Zawsze wolała w naszej ulicy. Nasza ulica to była tuka się do Trzeminie teraz jeździ. To była nasza ulica. Tam był Żyd, tam była piekarnia. Ona tam służyła. Mama moja, ona się wydała późno, miała 28 roku, jak się wydała. A tata Duroj był wdowiec. Miał 45 lat, jak ten. 5 roku był wdowcem, nie żenił się. No siedział u tej ciotki, Aniele tam. Ona była panna, też staro, a mama tam służyła, ten Żyd się nazywał Liberman. No i ona już tak później, jak się już wydała, jakbyśmy byli dzieciami, to ona jak chodziła do tego miasta, to jeszcze tam był ktoś znajomy z tych, co ona tam. Ona tam te bibułę kupowała, zawsze te bibułę przynosiła z tego miasta, po tym jak było po Wszystkim Świętym. No to robiła bardzo ładne, ona umiała takie różne, te rodzycki wyrobiła, tak szczympa ten, tak rodzyckami szczympa taki, syski, jak ona to zawsze go dała syski, no to się garbowało tak, teraz to by garbowało, no i syski to. Jak nam robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jakie miała. No i tu dalej kletła, była zdolna w tym, bo ona się tam nauczała tych rzeczy. A ciotki na Wszystkich Świętych zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, to w tym czynioku zawsze te ciotki były poukładane. Jak ich narobiła,

0: te krotosty, takýto se vyrotali to ty květky, robila, narobila ty květkov tak duže i potom dal se větorami vosk. On ten vosk bral, to tak nevím, nepamětám.
1: To pila,
0: byl taký rondel, ten rondel to věcně byl pod rynkou tam všichni. To pila, mě zamotala turckým takým pamětom dřevěným, protože mě kopce byl turcek. To mě ty bajky taky staré tukly, nejpocipovaly mi ty květky, ale už jej nedávalo tak, bo ona dávala nadu do toho činěka, tak? A půjde, jak už se to ocipovalo tím, ocipovala všechny kně tego, to je tak gorka starek, bo je ty květky do góry poukladané. No i potem przedpławiej ceno i to napięto. A do dziewczyny pamiętam, jak jeszcze bo dziadek mój, ojciec jej, mojej mamy był w dziewczynie połowany. No nie, bo to jest wykopali teraz, nie ma tego grobu. No to jak my chodzili do tej dziewczyny, tu jeszcze nie było kościoła, to się boty nie szło w ręce. Do dziewczyny się szło w bocu.
1: Tak mi babka opowiadała.
0: Bosu, no i to jest prawda.
1: Przed kościołem się ubierało.
0: Przed kościołem się boty ubierało.
1: I na inną mszę się dawało siostrze.
0: Tak, ale to było rany boskie.
1: Pani Zosiu, a jest coś, co by pani chciała, żeby się wróciło z dzieciństwa, za czymś pani tęskni?
0: Nic. Nie z dzieciństwa, nie z młodych roków, nic kompletnie. Mnie się nic z dzieciństwem nie kojarzy, no robota i taki hałas w domu. Taki kierot, taka wariacka, bo jak było tej roboty dużo, to se też nie mogli z tym poradzić, to potem się tak wadzili.
1: Piękne te historie i wspomnienia, chociaż trudne, bo to dzieciństwo, jak widzę, nie wspomina pani z taką radością.
0: Nigdy w życiu mnie nikt nie przytulił jako dzieckiem, aby to poniewierane było te dzieci, nic więcej do krowy i w sobie i jako to ani to płota nie było do chleba.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola śpire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
5: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą. No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania. Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Castorama!
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jeśli nie macie planów na niedzielę, no to zróbcie głośniej. Przed nami finał floriańskich wieczorów muzycznych. Koncert organowy w kościele świętego Floriana. Kogo usłyszymy? O tym dyrektor festiwalu Tomasz Barcik.
12: Za organami zasiądzie Fabian Greś. Natomiast drugą część koncertu wykona również znakomity zespół wokalny Vera Voce.
11: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem już dzisiaj w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce odbędzie się druga biesiada gospodarzy milowieckich. W programie m.in. strefa gastro, stoiska lokalnych gospodarzy i góralska muzyka. Początek o 17.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego? To wie Mateusz Gołębiewski.
14: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
13: Województwa lubelskie i podkarpackie. To tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
15: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
16: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
15: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach zacytuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka, a Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Escalive Remix. Escalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Escalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
16: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
15: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrz wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
17: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka, obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli, słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest SK i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Bez VAT, bez VAT, let's go!
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Debola i spirę!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
8: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku. Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnistoku.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
10: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żywca Antoniego Sznagora zaprasza na koncert Muzyka niejedno ma imię. W programie m.in. utwory Wojciecha Kilara. W koncercie udział weźmie zespół wokalny Serenada. Ten koncert dziś o godzinie 17 w sali widowiskowej MCK w Żywcu. Serdecznie polecamy. Tymczasem Żywiec znów stanie się miastem zmysłów. Od poniedziałku rusza 11. edycja festiwalu. Przez cały tydzień będą się odbywać spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
2: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskiem. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
4: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grać trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
2: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
5: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonim Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. Age i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
17: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
16: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
18: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: Sia, po kobiecie w sobotę rano jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: Ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
8: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
11: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry! Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie. No są frytki.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.
2: Esko.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żywca Antoniego Sznagora zaprasza na koncert Muzyka Niejedno Ma Imię. W programie m.in. utwory Wojciecha Kilara. W koncercie udział weźmie zespół wokalny Serenada. Ten koncert dziś o godzinie 17 w sali widowiskowej MCK w Żywcu. Serdecznie polecamy. Tymczasem Żywiec znów stanie się miastem zmysłów. Od poniedziałku rusza 11. edycja festiwalu. Przez cały tydzień będą się odbywać spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
9: Agata Kruściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
9: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
11: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, Tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota ze Skałą, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć. Żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto, no to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Temple City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie. Kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnistoku.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Armin van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po głosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z Radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mester Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
8: i po reklamie.

0: końca.
1: Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jeśli nie macie planów na niedzielę, no to zróbcie głośniej. Przed nami finał floriańskich wieczorów muzycznych. Koncert organowy w kościele świętego Floriana. Kogo usłyszymy? O tym dyrektor festiwalu Tomasz Barcik.
14: Za organami zasiądzie Fabian Greś. Natomiast drugą część koncertu wykona również znakomity zespół wokalny Vera Voce.
13: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem już dzisiaj w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce odbędzie się druga biesiada gospodarzy milowieckich. W programie m.in. strefa gastro, stoiska lokalnych gospodarzy i góralska muzyka. Początek o 17.
15: Muzyką się żyje.
16: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
17: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
18: Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
18: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata, a co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczy.

0: Kuba i Guba, ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
1: Two ships in the night.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, ale Farben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback y How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki eskowe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. Czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
12: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
13: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
12: Absolutnie. Jest cudownie.
11: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said w te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da!
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: To Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: I po reklamie.

0: Skoro Cichosza, to Cichosza, to Stanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro Cichosza, to ja też Cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 5931.
17: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Beskidy na czasie.
20: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zespół pieśni tańca Ziemia Żywiecka zaprasza chętnych do swojego zespołu. Zgłoszenia w siedzibie zespołu w klubie Papiernik w Żywcu Zabłoć. Serdecznie polecamy. Tymczasem Żywiec znów stanie się miastem zmysłów. Od poniedziałku rusza 11. edycja festiwalu. Przez cały tydzień będą się odbywać spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i koncerty, a wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. I jeszcze zaproszenie na musical My Fair Lady 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek o godzinie 17. Więcej info na mckżywiec.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
23: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
22: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
0: Impreska. Impreska. Impreska. Eska.
22: Eska. 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co? O, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Roma. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię Wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam Was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam Wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie Was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
14: Impreska.
11: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausa i Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

0: Szakirze.
1: Mowa oczywiście o Szakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Szakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To jeden z najsłynniejszych musicali w historii teatru muzycznego. Od lat obecny w repertuarach. Chodzi o My Fair Lady. Ten spektakl już 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Jest on oparty na dramacie Pygmalion i opowiada historię prostej kwiaciarki, która dzięki eksperymentowi fonetycznemu profesora przechodzi niezwykłą metamorfozę. Więcej informacji na ten temat na mck.żywiec. A teraz jeszcze zaglądam, moi drodzy, do węgierskiej górki. 27 września odbędzie się Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
8: Impreska.
2: Impreska.
8: Impreska.
2: Eska.
9: 2:00 po godzinie 20:00, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go między innymi z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Meduza.
1: Radio SK. Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. O takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Beskidy na czasie.
1: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zespół pieśni tańca Ziemia Żywiecka zaprasza chętnych do swojego zespołu. Zgłoszenia w siedzibie zespołu w klubie Papiernik w Żywcu Zabłoć. Serdecznie polecamy. Tymczasem Żywiec znów stanie się miastem zmysłów. Od poniedziałku rusza 11. edycja festiwalu. Przez cały tydzień będą się odbywać spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i koncerty, a wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. I jeszcze zaproszenie na musical My Fair Lady 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek o godzinie 17. Więcej info na mckżywiec.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
5: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is No Is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Imprezka.
3: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

słuchaczom miłego wieczoru oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzina 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
3: James Hype.